0: Bohon nie są zdążki na hejdżdżunę.
1: Ale dos, Marikes, opale plus, stok skrenalnąc, jacach co ruć, en, cece wyruć, obdroje, i en, cwie,